another one.

0: Prima Aprilis.
1: Rzekło oko.
2: Panowie, piszcie swoje życie.
3: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie wyłazić.
4: Nie wleciło na jego narkomanku.
2: Proszę pisać należycie.
0: Oko, jednak masz świadomość,
2: że pisać jest trudno.
4: Ale...
2: Nie traktujcie jednak notatek
3: jak gdyby były?
2: Nie!
3: Jak gdyby były?
2: One and two and three and four. One and two and three.

myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka ten tryst trójkąta? Ja tego nie rozumiem, nie lubię się, boję, bo to jest tam arytmetyka. Może oko tylko mydli oko, nawet nie należy do kategorii.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Tomasz Czerzyński, znany również jako Elvis. Witam was jak co tydzień w środę o 9:00 z kawałkiem jak zwykle lekko spóźniony w audycji Sarytmia. I dziś mam dla was coś myślę w miarę ciekawego. Otóż dzisiejsza audycja będzie poświęcona w pewnym sensie nie wiem jak to odmienić w sumie, Fatboy Slimowi, o, chyba tak powinno być poprawnie. I będzie to polegało na tym, że będę wam puszczał kawałki, parę znanych bardziej kawałków Fatboy Slima i obok nich będę puszczał utwory, z których samplował Fatboy Slim te kawałki tworząc. Otóż udało mi się znaleźć dosłownie wczoraj czy przedwczoraj właśnie bardzo ciekawy album. Album wydany właśnie chyba przez Fatboy Slima z utworami, z których samplował, z których pochodzą sample do jego najbardziej znanych utworów. I tak może na początek puszczę wam pierwszy utwór. To będzie utwór właśnie, to będzie oryginał, nie utwór Fatboya Slima. Wy się możecie domyślać, z jaką inną piosenką jest on związany, znaczy z jaką piosenką Fatboya Slima jest on związany. Ja wam na razie tego nie powiem, tą piosenkę puszczę po tej piosence. Piosenkę tą śpiewa, tak mi się wydaje, wykonuje artysta lub artystka, ciężko mi w tym momencie powiedzieć, która nazywa się Camille Yarbrough, to wydaje mi się, że tak to się wymawia. Utwór jest zatytułowany Take Your Praise. To chyba jest duża podpowiedź.

0: times and all the good. I'm gonna take this day to celebrate you, baby. 'Cause I have to stop and praise you like I should. You're so rare, take your praise, and you're so fine. And I hope you know I'm glad you're mine. Take your praise, you're so rare, take your praise, you're so fine.
1: No, faktem przyznam się, że zgadnięcie po tym kawałku nie było na pewno proste, bo tak w sumie jakby się dokładnie wsłuchać, to chyba tylko wokal. Wokal ma coś wspólnego z piosenką, którą wyprodukował Fatboy Slim. Ale myślę, że można było wyłapać odpowiednie frazy i chodzi o tutaj o wokal, którego Fatboy Slim użył w kawałku Praise You. I ten właśnie kawałek w tym momencie wam puszczę. Fatboy Slim, Praise You.

No i to był Fatboy Slim i jeden z jego lepszych, moim zdaniem, kawałków Praise You. Teraz, zanim puszczę wam kolejny numer i kolejną, że tak powiem, zagadkę wam urządzę, to powiem o zaproszeniach, które mam dzisiaj do rozdania, które miały być rozdane podczas audycji Kulturalnik, ale audycja Kulturalnik dzisiaj się nie odbyła, więc powiem wam, co mam. A więc tak, mam dwa podwójne zaproszenia, wszystkie zaproszenia do teatru ogólnie, na przedstawienie zatytułowane Beczka Prochu. To jest na 20 listopada, czyli bodaj na jutro, na godzinę 18. I to są dwa podwójne. Dalej, mam dwa, znaczy na dwa dni, na 23 i na 24 listopada na godzinę 19, po dwa podwójne na każdy dzień, na sprawę miasta Elmit. I to tyle z teatru. I mam jeszcze wejściówkę podwójną, jedną podwójną wejściówkę na 22 listopada na godzinę 19 do klubu Palma na koncert zespołu o nazwie, niech no tylko przeczytam, to jest dziwna nazwa, Kwartludium czy coś takiego. Nie jestem pewien, czy dobrze przepisałem, ale tak mi się wydaje, że to jest Kwartludium. Może wy wiecie, jeżeli wiecie, to i jesteście zainteresowani, to dzwońcie. I powiedzmy, żeby nie było tak za łatwo, chociaż i tak wam te wejściówki dzisiaj rozdam, jeśli go będziecie chcieli, to miło by było, jeżeli ktoś by na przykład do mnie zadzwonił i powiedział, do jakiego utworu Fatboy Slim użył sampli z kawałka, który wam puszczę teraz. A puszczę wam teraz piosenkę pani Ellen McWayne, Higher Ground.

No i w międzyczasie miałem jeden telefon, niestety, znaczy mój rozmówca nie podał odpowiedzi, chociaż dał bardzo cenną wskazówkę, otóż powiedział, że na pewno sample z tej piosenki nie znalazły się na soundtracku do kreskówki Bolek i Lolek, no myślę, że jest to bardzo cenna wskazówka. W każdym bądź razie zaproszenie dostał, więc na beczkę pruchu mam już tylko jedno podwójne. Jeżeli ma ktoś ochotę dostać to niech dzwoni bardzo szybko, bo zaraz może pójść. A to, nie wiem, mogę dać wam chwilę, jeżeli ktoś chce zadzwonić i powiedzieć, z czego to pochodzi. No i to była chwila. Skoro nikt nie wie, to wam powiem, że chociaż trochę mnie to dziwi, bo jest to bardzo znany numer i akurat w tym kawałku bardzo łatwo to było wyłapać. A sampli z tego kawałka Fatboy Slim użył do produkcji piosenki Ja Mama z jego bodaj, o ile dobrze pamiętam, ostatniego albumu, takiego pełnego, nie epki. I teraz przed wami właśnie Fatboy Slim w utworze Ja Mama.

No, to był Fatboy Slim i kawałek Ja Mama. W międzyczasie skończyły się już wejściówki na 24 listopada na sprawę miasta Elmit. Są jeszcze dwie podwójne na 23, jeśli ktoś chce. Tak w ogóle to jest godzina 21.32. Wysłuchacie Studenckiej Agencji Radiowej audycja Sarytmia.

0: counter, my
1: sick of these boys just hipping and hopping it. Taki mały przerywnik na wpół do. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej z Fatboy Slimem i jego inspiracjami muzycznymi. Teraz będzie tak, skoro było Fatboy Slim i Ja Mama, to puszczę wam jeszcze drugi utwór, z którego najprawdopodobniej samplował Fatboy Slim, zwany również Norman Cook, znaczy tak się nazywa naprawdę, jeśli nie wiecie. No i ten, właśnie nie wiem z którego bardziej, nie wiem czy z obu naraz, czy z jednego, a drugi jest podobny. W każdym razie, no ten jest nawet bardziej chyba podobny do jego piosenki. Grupa się nazywa, bo to jest chyba grupa Colosseum i utwór pod tytułem The Kettle.

To przed chwilą to była grupa Colosseum w kawałku The Kettle z połączonym z Fatboy Slimowym utworem Ja Mama. No i teraz lecimy dalej. Może powiem jeszcze o jednej imprezie. Taka mała informacja. Otóż w poniedziałek, dla tych, którzy nie wiedzą, w poniedziałek w klubie Rudy Kot odbędą się otrzęsiny wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, połączone bodajże z otrzęsinami, chyba to jest chyba wspólna akcja, chociaż nie jestem do końca pewien, z otrzęsinami Wydziału Architektury, także Politechniki Gdańskiej. No, z tego co słyszałem, impreza zapowiada się całkiem ciekawie. W programie jest koncert jakiejś grupy chyba rockowej, nie wiem dokładnie. W każdym razie dużo, dużo śmiechu, dużo konkursów, jakichś zabaw, no myślę, że będzie ciekawie. No poza tym będziecie mogli usłyszeć mnie puszczającego muzykę i drugiego naszego kolegę serowego Maćka z Czarnej Godziny. Więc serdecznie zapraszam na poniedziałek do klubu Rudy Kot, to jest klub na Starówce w centrum Gdańska. Start jest bodajże o godzinie 20 chyba 30, jakoś tak, tylko że wtedy wiem, że tak zwane koty są zaproszone o 20:30 chyba. Normalni uczestnicy chyba odrobinkę później, ale to o to nie wiem, ale o tym się będziecie mogli dowiedzieć z plakatów, które powinny już niedługo zawisnąć na mieście. W każdym razie serdecznie zapraszam. A teraz lecimy dalej. Kolejna zagadka, a po niej odpowiedź. A zagadką jest utwór grupy The Olympics, I'll Do A Little Bit More.

Na stronie tytułowej jest taki baner, który was przeniesie do strony, gdzie znajdziecie trochę więcej informacji plus adres kontaktowy. I ewentualnie na stronie Szpiega, bo właśnie organizatorem tej akcji jest Studencka Agencja Radiowa przy współpracy z portalem studentów Szpieg. To tyle, a tymczasem lecimy dalej i teraz będzie Fatboy Slim. Fatboy Slim i to, co zrobił z piosenki grupy The Olympics. A on zrobił piosenkę zatytułowaną Soul Surfing.

To był Fatboy Slim i utwór Soul Surfing. No myślę, że o Fatboy Slimie nie mam co mówić, bo każdy go zna, chyba każdy zna przynajmniej jeden jego kawałek i chyba każdy dobrze wie, że Fatboy Slim to podstawowy składnik każdej udanej imprezy. W każdym razie ja tak uważam. Co dalej? Przypominam, że mam do rozdania wyjściówki do teatru. Możecie jeszcze dzwonić do mnie przez 10 minut. Mam wyjściówki na wszystko do Teatru Wybrzeża, na Beczkę Prochu i na sprawę miasta Elmit, więc dzwońcie. Przypominam numery telefonu do nas, do Studenckiej Agencji Radiowej, której właśnie słuchacie. Otóż, jeżeli mieszkacie w Akademikach Politechniki Gdańskiej, wykradacie numer 82626. Jeśli mieszkacie w Akademiku numer 3, wykręcacie numer 812626, a jeśli dzwonicie do nas z miasta, to wykręcacie numer 347-2626. A ja lecę dalej i teraz Just Brothers, Sliced Tomatoes.

0: Pozwolę go sobie skrócić odrobinę, by tak się miał skończyć za pół minuty, a chciałbym jeszcze zaprezentować dzisiaj kilka piosenek, a czasu mi zostało niewiele. No i tak teraz czas na oryginał. I to jest utwór The Rockefeller Skunk. I to chyba było bardzo łatwo poznać. A będzie jeszcze łatwiej poznać po następnym numerze, który poleci po oryginale Fatboy Slima.
1: The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk

No to ten numer też muszę wyciszyć na moment, bo chciałem opuścić jeszcze jeden kawałek właśnie, z którego sample zostały wyciągnięte, a praktycznie już muszę za chwilę kończyć, zostały mi 3 minuty. No nie zdążę wam puścić wszystkiego, co miałem w zanadrzu, więc dokończę w przyszłym tygodniu. Mam tam jeszcze chyba ze 4 utwory, które chciałem wam zaprezentować w związku z tym tematem. A teraz no myślę, że już prawie na zakończenie The John Barry 7 w kawałku Beat Girl. I ja się najprawdopodobniej z wami dziś już żegnam. Do usłyszenia za tydzień i do zobaczenia ewentualnie w poniedziałek na imprezie w Rudym Kocie. Na razie, trzymajcie się.

wielkiego osiołka, na którym Najświętsza Maria Panna uciekała z Buddą.

Shh.

0: Dobry wieczór Państwu.
1: Dobry wieczór.
0: Z tej strony Wojciech Lange.
1: I Franciszek Sobiech.
0: To jest przegląd tygodnia w Radiu SAR, jak co tydzień w sobotę o 18.
1: Tak jest.
0: Tym razem dotarł na nas Biuletyn Politechniki Gdańskiej.
1: Bardzo dobrze, bardzo się cieszymy.
0: Segment główny.
1: Właśnie nie mamy nazwy dla tego segmentu.
0: Wypełniony. Segment może się nazywać jak program, co ty na to?
1: Przegląd tygodnia?
0: Tak.
1: No dobra, ale to, no dobra. No
0: po prostu nie będziemy używać tej nazwy. Dobrze. Zostanie w takim formalnym zawieszeniu.
1: Niech będzie.
0: Memorandum o współpracy PG z zagranicznymi uczelniami w ramach European University Association Association. To jest ciekawa
1: jest
0: nazwa.
1: Jest dwa razy association?
0: Tak.
1: Czemu?
0: To jest napisane.
1: Ale w sensie tak się nazywa, czy ktoś zrobił błąd?
0: Wiesz co, no nie wiem, no nie ma tutaj powtórzonej tej nazwy. Nie, czekaj, na dole jest European University Association, to chyba jednak chyba błąd.
1: No, no dobra. No myślałem, że ciekawszego, ale dobra.
0: Współpraca z 5 zagranicznymi uczelniami z Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Niemiec i Francji.
1: Fajnie. I co to znaczy, to memorandum?
0: To znaczy, że podpisano porozumienie Consortium of Universities with Regional Engagement.
1: Dobra.
0: Które umożliwi naukowcom z Politechniki nie tylko na wymianę wiedzy i doświadczeń na międzynarodowym poziomie, ale przyczyni się też do wzmocnienia pozycji naszej uczelni na naukowej mapie Polski i Europy. Czy jak rozumiem, jakieś bardziej szczegółowe działania chyba będą wdrażane na podstawie tego ogólnego dokumentu.
1: No, ale współpracować trzeba, więc.
0: Profesor Piotr Dominiak powiedział, porozumienie umożliwi nam wymianę doświadczeń naukowych i dydaktycznych na międzynarodowym poziomie i przyczyni się do rozwoju naszej uczelni.
1: Brzmi dobrze.
0: Dobrze brzmi, to prawda. Mogę też wymienić tutaj kilka z tych uczelni.
1: Dawaj,
0: bo nawet wszystkie, bo było ich 5. Teraz, żebym się nie pogubił. Università Politecnica della Marche we włoskiej Anconie.
1: Nie byłem, nie wiem.
0: Ja też
1: dobra.
0: Nie. Portugalski University of Trás os Montes and Alto Douro.
1: Dobra.
0: Numer 2. Jaume 1, czy Jaume University w Castellón.
1: Również nie byłem.
0: Ja też nie, to takie nazwy, które niewiele mi mówią.
1: No nie znamy mi.
0: University Limoges. Nie wiem, czy ja to dobrze czytam. Nigdy się nie uczyłem francuskiego.
1: A, bo to dwa francuskie, tak?
0: Czekaj, no... Wcześniej była Francja? Nie było Francji.
1: Aha, dobra, nie. To ja zrozumiałem.
0: I University of Applied Sciences Heilbronn, Niemcy. O,
1: to już rozumiem bardziej.
0: Ale chciałoby się Applied Physics.
1: No, chętniej.
0: Cały uniwersytet.
1: O, słuchaj.
0: Cały uniwersytet Applied Physics. Współpraca. No nie możemy chyba za dużo powiedzieć, bo też nie za dużo wiemy.
1: No, ale może coś z tego wyjdzie, to się dowiemy, nie?
0: No tak, no to wtedy się dowiemy. Może pojedziemy do Heilbronn.
1: A ja bym pojechał sobie.
0: Ja też bym pojechał. Czemu nie?
1: Nie, ja bym do tego w Portugalii pojechał. Przykład. Bo nie byłem.
0: Ty też nie, ale w Heilbronn też nie byłem.
1: No nie, no to prawda, też nie byłem w Heilbronn.
0: Czy masz talent?
1: To duże pytanie jest.
0: Bo jest takie wydarzenie. Hashtag ciekawi nauki.
1: Czemu kradniesz mi w ogóle
0: myślnik
1: segment?
0: Myślnik masz talent.
1: Czemu mi kradniesz segment?
0: No widzisz, nie skoordynowaliśmy tego, ale dzięki temu obaj możemy coś powiedzieć na ten temat.
1: No tak, no wydarzenie wydarzonko to jest tak naprawdę.
0: Wydarzenie wydarzonko. Będzie pani doktor Beata Krawczyk-Bryłka z Wydziału Zarządzania i Ekonomii.
1: Tak.
0: Będzie opowiadać o talentach.
1: I jeszcze pani Ewa Szczepkowska.
0: Z JPSN-a.
1: Tak.
0: JPSN to jest ta firma Boeinga, nie?
1: Właśnie chciałem się zapytać, co to jest ta firma JPSN.
0: Wydaje mi się, że to jest ta firma Boeinga.
1: Nie jestem pewien.
0: JPSN, a Boeing Company.
1: Możliwe?
0: Mapy lotnicze.
1: Mapy lotnicze?
0: Tak.
1: A, to ciekawe w sumie. I będzie koncert, w sensie muzyka będzie.
0: White Chocolate Trio.
1: Dokładnie.
0: Marta Raźniaczyk, Krzysztof Basiński i Marek Grącki.
1: Tak, i oni będą grać, a potem będzie dyskusja ekspertów.
0: I zaproszeni są przedstawiciele młodzieży licealnej i studentów. że się zastanawiają, jak mogliby swoje talenty wykorzystać w przyszłym życiu zawodowym. Rodzice tych, jak rozumiem, przedstawicieli młodzieży licealnej i studentów.
1: No też mogą, no. Osoby poszukujące satysfakcji, osoby poszukujące swoich talentów. I kto tam jeszcze? Osoby, które zakończyły karierę zawodową i nareszcie mają czas na rozwijanie swoich talentów. Ten punkt mi się najbardziej podoba.
0: Wydaje mi się, że trzeba się wykazać po prostu entuzjazmem, żeby przyjść na spotkanie.
1: A, no tak. No pewnie tak. Ale czemu jest tak w sesji?
0: No jest w sesji, ale w piątek.
1: No w piątek, ale nadal w sesji.
0: A nie ma egzaminów w piątek o 18.
1: No nie.
0: Możesz odpocząć. Wstęp jest wolny.
1: Ale trzeba się zarejestrować.
0: Tak jest.
1: I trzeba mieć wydrukowany albo na ekranie urządzenia mobilnego bilet.
0: I odbędzie się to na dziedzińcu Heweliusza.
1: Dokładnie.
0: W gmachu głównym Politechniki Gdańskiej. Nie jestem pewien, który to jest. Czy to jest ten po lewej? Chyba ten po lewej, nie?
1: To jest ten po lewej.
0: Po lewej, nie? Ale co, czekaj, bo ten...
1: No właśnie, z której strony mówimy?
0: Ten no, z wahadłem? No właśnie, z wahadłem, to jest Heweliusza? Teraz zacząłem mieć wątpliwości.
1: Za tydzień powiemy, czy to był Heweliusza, czy nie.
0: Albo możesz to sprawdzić. Albo za tydzień. W sumie no. Możemy tak potrzymać w niepewności.
1: Tak.
0: I ostatnia rzecz, znaczy przedostatnia, ostatnia uczelniana rzecz, którą przygotowałem. Profesor Krzysztof Wilde, jego magnificencja, rektor Politechniki Gdańskiej, podpisał umowę o współpracy z Università degli Studi di Palermo. Palermo. Na Sycylii. W Palermo nie byłem, ale...
1: Dziedziniec Heweliusza to jest ten z wahadłem.
0: Okej, okay, wszystko jasne. To ten po lewej.
1: Tak.
0: Gdybyście szukali, to ten po lewej. Nie będzie to wielkie poszukiwanie, bo nawet jeśli się pomylicie, to po prostu pójdziecie do tego drugiego. Ale...
1: Tak, drugi jest z Fahrenheita.
0: I uwaga, to jest...
1: Ale Palermo, wróćmy do Palermo.
0: Palermo, tak. To jest taka umowa, dzięki której studenci kierunków budownictwo i inżynieria środowiska czuje się dyskryminowany.
1: No wiesz, no...
0: Będą mogli uzyskiwać podwójny dyplom magisterski.
1: To brzmi dobrze.
0: Wygląda to tak, że po 5 studentów na semestr z tych kierunków, jak rozumiem łącznie, to znaczy z obu kierunków razem liczonych, z każdej uczelni jedzie na tę drugą uczelnię, czyli od nas do Palermo, a z Palermo do nas.
1: Tak.
0: Studiuje tam przez semestr i potem może otrzymać dyplom obu tych uczelni, to znaczy naszej Alma Mater Politechniki Gdańskiej i Università degli Studi di Palermo.
1: Miałem nadzieję, że znowu to przeczytasz. No to jak się ktoś jest na budownictwie albo na inżynierii środowiska, tak?
0: Tak.
1: To niech słucha uważnie. No Weroniki nie ma z nami dzisiaj, aby się wypowiedziała na temat.
0: Ani pani redaktor też
1: ani
0: nie
1: ma. Pani redaktor promocji, tak.
0: Może jak informacji?
1: Promocji. Znaczy
0: to, a, promocji, dobra.
1: Chciałem promocji.
0: No to obie panie w każdym razie na studiach magisterskich mogłyby pojechać.
1: Mogłyby.
0: Gdyby poszły na studia magisterskie.
1: No jeszcze mają szansę pójść.
0: Znaczy
1: no,
0: tak, tak, mówisz, bo powiedziałem to, rzeczywiście tak no. Powiedziałem, ale nie, nie wiem, co panie sądzą na temat studiów magisterskich. I uwaga, ostatni komunikat, który zupełnie nie dotyczy studentów, ale byłych uczniów. Może dotyczyć. Dobra, czyli studentów jako byłych uczniów, a uczniów jako obecnych uczniów.
1: Zaskoczyłeś mnie.
0: Bo przeszło to jakoś bez echa. A mam tu mail przysłany przez Ministerstwo Cyfryzacji.
1: Jezus Maria, samo ministerstwo ci wysłało mail.
0: Tak, osobiście do mnie.
1: Super.
0: Ministerstwo się podpisało pod tym mailem. I przysłało mi tego maila. I w nim jest napisane, że nie trzeba już mieć papierowej legitymacji szkolnej.
1: Tak wszyscy?
0: Nie no, szkolnej.
1: A szkolnej?
0: Szkolnej.
1: To ja muszę mieć dalej tą...
0: Studencką musisz, tak. Ale szkolnej już nie trzeba było na przykład ferie używać, bo ferie już się kończą.
1: No,
0: skończyły.
1: U nas ferie.
0: No, u nas.
1: U nas ferie się kończą w ten weekend teraz.
0: U nas znaczy w Gdańsku. A... No, ale to jest napisane, że można w telefonie mieć, że jest M-legitymacja.
1: Ale... Chyba też niektóre uniwersytety mają tą taką legitymację studencką ME, czy jak to tam jest.
0: Być może.
1: W UMA chyba.
0: Ale w przypadku legitymacji studenckiej nie wydaje mi się to aż tak potrzebne. To znaczy to jest porządny kawałek plastiku, a legitymacja szkolna zawsze była dla mnie problemem, przez to, że była w takim dziwnym formacie i była papierowa.
1: No tak. No ja swoją trzymałem w portfelu i była rozwalona w jakimś czasie.
0: No, bardzo się niszczyły. Którzy mieli takie oddzielne case'y na...
1: Tak, tak.
0: Ale tu i oddzielne na legitymację to też uciążliwa sprawa, także super, że już nie trzeba mieć.
1: Czadowa.
0: Czadowo. No dobra, to jest wszystko ode mnie.
1: Czyli co? To czas na krótką
0: przerwę, tak.
1: I wydarzenia wydarzonka za chwilę.
0: Tak jest. Zostańcie z nami.

0: radiosar.pl.
1: Dobry wieczór Państwu.
2: Dobry wieczór.
1: Wojciech Lange.
2: Franciszek Sobiech, przegląd tygodnia. Wydarzenie, wydarzanka. Zgadnij, od czego zaczniemy. Od tego, co mi ukradłeś, brutalnie.
1: Dobrze.
2: Czyli hashtag ciekawi nauki, masz talent. Czyli o zarządzaniu sobą i odkrywaniu własnej ścieżki rozwoju. To jest wykład, czy wykład, dyskusja. Tak chyba lepiej to nazwać, nie?
1: Ty poważnie chcesz o tym tak zupełnie w całości mówić?
2: No nie, no powiem tylko, że to jest 31 stycznia. Okej. Okay. 18, dziedziniec Heweliusza.
1: Ten po lewej, już to ustaliliśmy.
2: Tak, ten z wahadłem, bo to ten po lewej to nie do końca mówi, no.
1: Tak. A wiesz, że jakbyśmy w sumie powiedzieli to za tydzień, to nikt by, znaczy to ktoś idący na to wydarzenie by się nie dowiedział.
2: Znaczy, no wiesz, jakby ma dwa dziedzińce do sprawdzenia, nie?
1: Znaczy, no tak, tak, no, tak, ale...
2: Także...
1: Dobrze, że powiedzieliśmy to dzisiaj.
2: No, więc... No, więc to już mówiliśmy o tym, co to jest. Wstęp wolny, trzeba się zarejestrować. Inne wydarzenie. Też PG, też studenckie. IAST Traveler. Czy ty wiesz, co to jest IAST, Wojtek?
1: To jest taka organizacja studencka, która zajmuje się... Znaczy, czy studencka, nie wiem. Ale studenci na pewno w niej działają. Tak. Ona zajmuje się organizacją praktyk i staży międzynarodowych, z tego co wiem.
2: No właśnie, i a propos tego... będzie właśnie takie spotkanie, taki, nie wiem, wykład w Mechanicznej Pomarańczy 28 stycznia o 19.30. organizowane właśnie przez IAST, w którym Bartek i Patryk opowiedzą, jak trafili do Ekwadoru na praktykę z IAST i jak to się stało, że zawędrowali przy okazji do Peru. Ja nie wiem na przykład, jak to się stało, więc można posłuchać.
1: Ja też nie, zwłaszcza, że wydaje mi się, że no nawet jakby byli gdzieś przy granicy, to tak ciężko na piechotę do Peru.
2: Pewnie ciężko, no.
1: Bo to jakieś takie górzyste kraje, są, tak mi się kojarzą przynajmniej.
2: Tam chyba góry są. No, no dobra.
1: W Facebooku było Machu Picchu, nie wiem, czy to ci sami ludzie.
2: Chyba nie.
1: Wydaje mi się, że tak, że właśnie z Ekwadoru pojechali specjalnie do Peru, żeby zwiedzać Machu Picchu.
2: A, no to też ma sens. W każdym razie. Bal sportowca się dzieje w tym tygodniu, w piątek o 20. Nie pójdziecie na niego już, bo już nie ma biletów chyba, nie? Nie. Znaczy, one były do jakiegoś czasu chyba do kupienia.
1: Możliwe.
2: No tak czy siak, on się dzieje w tym tygodniu.
1: Możecie pójść i popatrzeć przez szybę, jak ludzie się bawią.
2: Tak. A propos tam tego balu, było jeszcze głosowanie na sportowca roku, ale to w segmencie sportowym, tak powiemy?
1: Możemy, tak.
2: Tak, no
1: to,
2: więc
1: to rozsądne.
2: Słuchajcie dalej. Czy ty masz bluzę w Teams?
1: Nie mam, ale już się nad tym mocno zastanawiam, zwłaszcza, że powiedziałeś, że kończy się termin.
2: Właśnie, termin kończy się 29 stycznia. Więc nie masz dużo czasu.
1: No.
2: Żeby ją kupić, a możesz kupić bluzę z kapturem, bez kaptura albo bejsbolówkę.
1: Czekaj, już wchodzę.
2: To są właśnie bluzy w Teams.
1: Co to jest bejsbolówka?
2: Taka, że jak mają ci tacy amerykańscy sportowcy, tak w filmach.
1: A to chyba. To, że taka... Jakby to powiedzieć, szeroka, nie, workowata, nie, taka, nie, taka luźna. Że,
2: no taka bez kaptura, że tu masz kolor, a tu masz takie białe na rękawach.
1: A, dobra, nie? Rozumiem. No, a to tylko, a dobra, to rozumiem. No, no.
2: I ona jest chyba inny taki materiał, nie taki bluzowy zupełnie.
1: Okej.
2: Okay. Tak mi się wydaje.
1: Dobra, bluzy w Teams, ja już kupuję.
2: No,
1: zaraz tak, prawie.
2: Tak, żeby kupuję potem, na żywo.
1: Jak jednak nie kupię, to żeby nikt nie miał pretensji.
2: Tak. To były wydarzenia z PG, teraz wydarzenia spoza PG. Wiesz, co jest 31 stycznia, oprócz balu sportowca?
1: Na pewno nie Sylwester, bo Sylwester jest w grudniu.
2: No właśnie, a to jest dzień domeny publicznej.
1: O.
2: I w Instytucie Kultury Miejskiej będą właśnie obchody Dnia Domeny Publicznej. I o 18.00. będzie spotkanie autorskie i premiera publikacji Mateusz Dejsz, Gdańscy wywoływacze, reprint Rycin. Potem prezentacja o 19.30 zrekonstruowanych zaśpiewów gdańskich wywoływaczy. I o 20.00 też inspirowane tymi zaśpiewami wizualizacje do muzyki Pawła Szulca.
1: Ja teraz bardzo szybko...
2: Co robisz bardzo szybko?
1: Bardzo szybko sprawdzam, Bo pani, nie, dobra, jednak nie. Bo nazwisko Litwinienko jest mi znane, myślałem, że jest to może osoba związana w jakiś sposób z pierwszym liceum ogólnokształcącym, ale nie.
2: No jednak nie. No ale tak czy siak. Piątek, 31 stycznia w Instytucie Kultury Miejskiej obchody Dnia Domeny Publicznej. Czy ty jesteś żeglarzem?
1: Żeglarz jachtowy, tak.
2: Tak.
1: Patentowany.
2: No to słuchaj. Festiwal filmów żeglarskich.
1: Nie wiem, czy jestem aż tak żeglarzem.
2: A, tak. No, no tak czy siak. Sobota, 1 lutego od 11 w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Wstęp wolny. Będzie 5 filmów z tego, co widzę. I będą też gośćmi Crispin Pluta, autor filmu Kapitan, oraz Adam Hammerlik i Łukasz Kamiński, bohater i autor filmu Normalni Kolesie. I jestem wolny z tego, co widzę na te filmy.
1: Tak, to jest pogrubione o czcionku.
2: Tak, dokładnie tak. Tak, no i będą 3 pokazy filmowe od 11 w sobotę i potem od 17 2 pokazy. I jeszcze taka...
1: Takie niezbyt długie te filmy.
2: No niezbyt długie w sumie, no tak 50 minut około, 1,97 minut. No ale to dlatego można 3 obejrzeć, a nie po drugim.
1: I nie jak na maratonie.
2: No właśnie. I ostatnia rzecz, w sumie nie do końca wydarzonko, taki komunikat bardziej, że w tym tygodniu kończą się iluminacje w Parku Oliwskim. Są tylko do 2 lutego. Więc jeśli ktoś jeszcze nie był, to może obejrzeć. Byłeś?
1: Byłem. W ja tym też, roku nawet byłem.
2: Ja też byłem, ale no mówię, jak jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji, to polecamy.
1: Trochę mniej chyba niż w zeszłym roku, bo tam zamknęli te takie trawniki, co były zadeptywane.
2: Tak, tak, jest trochę mniej, no ale nadal warto się przejść. Oliwa jest generalnie fajna.
1: No, stateczki takie pływają.
2: No właśnie. No więc tak, to były wydarzenia wydarzonka. Przejdziemy chyba do następnej przerwy muzycznej.
1: Tak, myślę, że...
2: I segment sportowy.
1: Mhm.

0: Mozart.pl.
1: Dobry wieczór Państwu.
2: Dobry wieczór jeszcze raz.
1: Przegląd tygodnia w Radiu Sar.
2: Sobota.
1: 18.34. Wojciech Lange.
2: Franciszek sobie.
1: Kontynuujemy. Przechodzimy do segmentu sportowego, ostatniego w naszym programie.
2: Tak. Wspomniane głosowanie w plebiscycie sportowiec roku zostało zakończone. Pierwsze miejsce zajęła Paulina Szymanel z sekcji trójboju siłowego. Drugie miejsce zajęła Izabela Satrian z sekcji kolarstwa górskiego. A trzecie miejsce Irena Szwonka z sekcji piłki ręcznej.
1: Okej. Widzę, że pierwsze dwa miejsca rozdzieliły między siebie głosy.
2: Tak, tutaj pierwsze miejsce 2300 około głosów, drugie miejsce 2075, trzecie 412. Głosowałeś?
1: Nie.
2: Ja akurat głosowałem właśnie na tutaj panią Paulinę Szymanę.
1: Okej, okay, czyli przyczyniłeś się do jej zwycięstwa?
2: Przyczyniłem się, tak, bo czytałem jakiś artykuł, czy wywiad z nią, czy coś takiego.
1: Aha.
2: Nie rób tak, proszę cię.
1: Chciałem sobie poprawić mikrofon.
2: No rozumiem. Ty miałeś jakieś informacje dla nas jeszcze?
1: Ja miałem informacje. Lechia Gdańsk. Kontynuuje tak. Sparingi w Turcji, to znaczy nie wiem, czy jak poprzednio rozmawialiśmy, to, czy już się zaczęła, ale w każdym razie gra sparingi w Turcji. I tak.
2: Jakie idą te sparingi?
1: W poniedziałek wygrała z Greuther Fürth 3-0.
2: Dobrze. Cieszę się.
1: Wtorek. Przegrała z Rubinem Kazań 0-1.
2: Niedobrze, ale to wtedy mówiłeś o Rubinie Kazań ostatnio.
1: Mówiłem, że będzie grała z
2: no
1: Rubinem Kazań.
2: Tak, tak, tak.
1: I z Boroe wygrała 1-0 wczoraj.
2: No to generalnie na plus, nie?
1: Generalnie na plus. Tak mi się wydaje. No to są oczywiście sparingi, ale tam Flavio Pajszą postrzelał trochę.
2: O, to dobrze.
1: W przyszłym tygodniu czekają nas jeszcze dwa sparingi. Z Dynamo Moskwa we wtorek i ze Słowacką w piątek.
2: To Dynamo Moskwa też chyba trudno, nie?
1: Nie wiem, zobaczymy.
2: Zobaczymy. Coś jeszcze masz dla nas ze świata piłki nożnej?
1: Nie, to już Lechia Gdańsk całym światem, więc...
2: A, no tak, no w sumie racja. Tajemniczy korespondent donosi, że właśnie w konkursie skoków narciarskich w Zakopanem dzisiaj było piąte miejsce dla Polski. Wygrali Niemcy, na podium jeszcze Norwegia i Słowenia. I został też pobity rekord skoczni.
1: O, ile teraz wynosi?
2: 147 metrów.
1: I kto go ustanowił?
2: Yuki Asato.
1: O.
2: Ja nie kojarzę pana, ale gratuluję. Ja bym nie umiał.
1: Ja pewnie też nie.
2: No, dziękuję korespondentowi. Nie ma więcej sportu.
1: I ja też nie mam więcej sportu.
2: To co, żegnamy się.
1: Żegnamy się. Do usłyszenia za tydzień.
2: Do usłyszenia.
1: Powodzenia w sesji, bo już w czwartek się zaczyna, jakby ktoś zapomniał.
2: Tak, zaczyna się. Niestety. No, ale powodzenia.
1: No, to do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

dzwonić jak żeliwo. Ty otrącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie rusza. Spadną myśli posmalone, wróble zlecą też z jabłonek. Róża wielkim ogniem płonie.

może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż, nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż.

Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA i jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław, potem Lublin, 3 razy Poznań, Kraków, chyba 2

ta właśnie muzyka wprowadziła Was prawdopodobnie już na dobre w nastrój listy przebojów. Jest piątek, minęła, przepraszam, poniedziałek. Kiedyś lista była w piątek, stąd też z przyzwyczajenia mi się wymknęło. Jest oczywiście poniedziałek, minęła godzina 21, czas rozpocząć listę przebojów. Widząc dzisiejsze notowanie, muszę stwierdzić, że chyba nie lubicie zespołów na literę S. A to dlaczego? A to dlatego, że te piosenki nie cieszą się, piosenki wykonawców na literę S nie cieszą się w ogóle waszym powodzeniem. Ja już teraz uruchamiam mój skrypt, który służy mi do prowadzenia listy i który blokuje wyświetlanie na stronie poprzedniego notowania, a za to w miarę prowadzenia listy pokazuje notowanie obecne od końca, od 30 i tak dalej, i tak dalej. Zanim jeszcze zobaczycie to miejsce 30, to przed wami poczekalnia i no cóż, te utwory, które wypadają. Tak jak mówiłem, dzisiaj wypadają głównie wykonawcy na literę S. I czas zacząć ich przedstawiać. Otóż na liście był Sting z piosenką Send Your Love, taką fajną gitarową z Vincente Amigo towarzyszeniu. No i posłuchajcie przez chwilę i żałujcie, że nie zagłosowaliście.

bo w zeszłym tygodniu tuż na krawędzi, bo na miejscu 25 i taka zniżkowa tendencja. Dzisiaj byłby po raz piąty na liście, ale niestety wypadł do poczekalni. Czy dajemy mu jeszcze tydzień? Cóż, przekonacie się, jeśli do jutra nie zniknie z listy i ze strony do głosowania. To Sting i Sandy Love, kolejnym wykonawcą na S, a raczej wykonawczynią, panią, powinienem od tej pani w sumie zacząć. Kolejną panią jest Skin, znana wam na pewno doskonale. I ona na liście figuruje z piosenką Trashed, niestety poza listą.

W zeszłym tygodniu Skin zadebiutowała, brawo, zadebiutowała na miejscu 18. No i po jednym tygodniu obecności postanowiła, że chyba jej się ta lista nie podoba i wyszła do poczekalni, powiedzmy. Prawdopodobnie po to, żeby zapalić i wzmocnić troszeczkę swój głos. Chociaż muszę przyznać, że jej niczego nie brakuje. Skin Trashed dzisiaj niestety wypadła. Piosenką, która w ogóle od 2 tygodni jeszcze nie weszła na listę i prawdopodobnie będziemy się musieli z nią pożegnać, jest piosenka Maybe Tomorrow grupy Stereophonics. To znowu na literę S. Czyżby klątwa S?

Stereophonics Maybe Tomorrow wciąż poza listą. No a piosenką, która była na liście i niestety w zeszłym tygodniu spadła, to jest również wykonawca na literę S, stąd też takie syczenie z mojej strony przed chwilą. Smash Mouth, You Are My Number One. Świetna piosenka. Szczerze dziwię się naprawdę, że nie zagrzała dłużej miejsca na liście. Po raz drugi w poczekalni i chyba to jest dla nich do widzenia. You Are My Number One, Smash Mouth.

Chcecie tę piosenkę usłyszeć w całości? No to cóż, jeżeli się z nią nie pożegnamy, to głosujcie przez najbliższy tydzień. Strona internetowa www.srpg.pl. No i tam w tym momencie niestety nie widać nic, zupełnie nic, ale już za chwilę pojawi się piosenka z miejsca 30, dosłownie w tej chwili, o, właśnie za pomocą mojego kliknięcia, z mojej listy zniknęła, pojawiła się na stronie i ja teraz mogę powiedzieć, co to było, a raczej co to będzie. Grupa The Water Boys w zeszłym tygodniu miejsce 11, dzisiaj po raz 5 na liście, na miejscu 30. This light is for the world.

This Light is for the World to grupa Waterboys, miejsce 30. Dzisiaj wielki, potężny spadek, bo z 11. No cóż, tak to bywa. Są piosenki, które spadają trochę mniej, na przykład o jedno oczko. Z zeszłego tygodnia ta piosenka była na 28, dzisiaj 29. No ale tydzień temu to był debiut, dzisiaj po raz drugi na liście grupa, która pojawiła się z powodu waszych propozycji, czyli grupa Łzy. Anastazja, jestem...

Pewnie większość z was już doskonale zna tę historię, także ja sobie pozwolę przejść do miejsca następnego, zwłaszcza, że jest to nowość, a zazwyczaj takie piosenki są traktowane trochę inaczej, mówiąc krótko. Czyli na przykład grane w większym fragmencie albo nawet w całości, jeżeli debiutują znacznie wyżej. Ale to jest debiut na miejscu 28, także prawdopodobnie usłyszycie tą piosenkę tylko we fragmencie. Otóż, dostaje 19 głosów z tego co widzę. 28 miejsce to debiut Sean Paul Get Busy.

No zobaczymy, jak długo ta piosenka się utrzyma na liście. To również jest z waszych propozycji, z czarnej muzyki tak naprawdę. Z tego, co tutaj widzę, właśnie pobrałem to z płytoteki audycji, która się nazywa Czarna... Ojejku, za chwilę się wykaże ignorancją. Jejejej. Dobrze, ja sprawdzę, jak się nazywa dokładnie ta piosenka. Przepraszam, audycja. Ależ się zdeprymowałem przez to, że nie wiem. Czarna. Wszystko to mam na liście na stronie. Och, jejku, ta animacja aż sięga szczytu. Czarna godzina, tak właśnie, czwarta godzina, 18, czarna godzina. Wtedy też dzieci mogą słyszeć więcej takiej właśnie muzyki. Sean Paul, Get Busy dzisiaj na miejscu. Dzisiaj ja to mam na miejscu 28. Ale teraz przechodzimy już do 27, a jest to spadek z 17, po raz czwarty na liście grupa Radiohead i utwór Go to Sleep.

To jest miejsce 27 z 17 Radiohead po raz czwarty. Go to sleep. Póki jednak uda ci się na sen, na spoczynek, to posłuchajcie listy, gdyż przed wami jeszcze prawdopodobnie 7 z tego, co tutaj widzę, nowości. I kolejna z nich już teraz. Miejsce 26 to grupa Farba, debiut na liście Chcę tu zostać. Pierwszy raz słyszę tę piosenkę na uszy, ale to z waszych propozycji.

Oto kolejny z dzisiejszych debiutów, miejsce 26, Farba, Chcę tu zostać. No a miejsce 25 to jest po raz drugi na liście, ale jednak wielki spadek, bo z 9 piosenka Sila, która niestety nie nosi tytułu Gotta Do Something, tylko Get It Together, Sila.

To miejsce 25. Seal. Jeżeli jesteście fanami tego wykonawcy, wokalisty, no to Gotta Do Something, musicie coś zrobić, ponieważ on spada. Get it together, fani. Zbierzcie się razem i głosujcie. Wszystko poprzez stronę internetową www.sarpg.pl w dziale Lista Przebojów. Tam też możecie nadsyłać swoje propozycje. Dzisiaj tych waszych propozycji debiutujących na liście jest dosyć sporo, jak już mogliście słyszeć. Farba i Sean Paul i jeszcze wcześniej... Cóż to było wcześniej waszego takiego? No nic, na razie tylko te dwie. Z tego co tutaj widzę, jeszcze coś będzie waszego. Także wytrwajcie, czekajcie. Oprócz piosenek, które my wybieramy dla was, razem z zespołem tutaj, z redakcją muzyczną, to jeszcze są oczywiście propozycje nadsyłane przez was poprzez stronę. Seal sobie wybrzmiewa, a ja zmierzam w stronę miejsca 24. To jest spadek o 11 oczek z 13. Po raz piąty na liście, także nie ma się co dziwić, że jednak trochę spada. Grupa The Dandy Warhols, You Were The Last High.

24. You Were the Last High, czyli grupa Dandy Warhols. To jest spadek z 13. No i a propos waszych propozycji do listy, to miejsce 23. Debiut. To jest właśnie jedna z takich propozycji. I to nie byle jako, ponieważ piosenka, która ma sporo lat na karku, bodajże więcej niż ja. Shine on You Crazy Diamond, grupa Pink Floyd.

Diamond, grupa Pink Floyd, debiut na miejscu 23. Miejsce 22 z kolei jest to pozycja zachowana sprzed tygodnia i dzisiaj po raz czwarty z nami grupa Rolling Stones, odświeżona przez Fatboy Slima, Sympathy for a Devil.

Za pośrednictwem Rolling Stones dowiadujemy się, że każdy gliniarz to kryminalista i każdy święty jest grzesznikiem. Sympathy for the Devil to jest pozycja 22 na naszej liście. 21 to jest utwór, który już tydzień z nami jest. W zeszłym tygodniu 19, dzisiaj spadek. Te dwa oczka tak naprawdę to jeszcze myślę nie jest tragedia. Wszystko zależy od tego, jak zareagują fani tejże grupy. Travis Reoffender, miejsce 21.

0: something curious about this broadcast.
1: Co oznacza ten dźwięk? Ten dźwięk zawsze musi coś oznaczać, ponieważ jest to taki dyżurny dżingiel wykorzystywany przeze mnie już od półtora roku, jeśli nie dłużej, w liście przebojów. On oznacza akurat tym razem, że mamy za sobą 1/3 listy, czyli 10 miejsc za nami, 20 przed nami. I więc bez zbytniej zwłoki rozpoczynam kolejną dziesiątkę. Miejsce 20 to jest powrót na listę po tygodniowej nieobecności. Wraca grupa Agresywa 69 z piosenką Chaos i Kosmos.

Tę piosenkę już znacie dobrze, ponieważ ona była na liście tydzień, nie było, teraz wraca, widocznie lubicie. Agresywa 69, miejsce 20, Chaos i Kosmos. A 19 z kolei jest to Spadek. Piąty raz z nami ten zespół jest. I dzisiaj miejsce 19, przed tygodniem 12, Guano Apes, Quietly, cichutko, cichutko, cichutko.

I dopiero teraz się zrobiło cicho. Quietly Guano Apes. Dzisiaj miejsce 19. 18 to jest pierwszy cieszący dzisiaj awans z miejsca 26, przepraszam. Czyli dokładnie 8 oczek w górę. Po raz piąty z nami Dave Gahan i piosenka, która przedstawia się sama.

Dave Gahan, dzisiaj 18. No i to jest awans. W zeszłym tygodniu było dużo piosenek, które debiutowały na liście, bodajże ich było około 9-10. No i ciekawy byłem przez cały tydzień, jak też potoczą się losy tych utworów. Niektóre tak naprawdę wypadły już od razu po jednym tygodniu obecności, a niektóre zaczęły się wahać, chwiać w posadach, inne z kolei awansują. Taką wahającą się niestety jest grupa Muse i piosenka Time is Running Now. W zeszłym tygodniu debiut na 10, dzisiaj spadek o 7 oczek.

Muse śpiewa, czas ucieka, timer is running now. A propos czasu, to jest mniej więcej za 20, godzina 22. No tak, super gitarowe granie, muszę przyznać, bardzo mi się podoba. No i za sprawą waszych głosów ta piosenka utrzymuje się na pozycji 17 dzisiaj. Co prawda to jest spadek, no ale nie dramatyzujmy. Czas przejść do miejsca 16. Jeżeli mowa o gitarze, to tę gitarę kojarzycie już na pewno doskonale. Bardzo charakterystyczny riff. W zeszłym tygodniu miejsce 15, dzisiaj 16, po raz czwarty z nami. Może ja nie będę nawet przedstawiał.

przy dźwiękach piosenki In the Shadows z grupy Rasmus dotarliśmy do połowy listy. I to dosłownie i w przenośni, ponieważ minęło 45 minut, zostało 45 minut, usłyszeliście 15 utworów i jeszcze 15 przed wami. Także teraz, nie tracąc czasu, przechodzę do miejsca kolejnego, miejsce 15. Spadek o 10 oczek w porównaniu z pozycją sprzed tygodnia. Po raz piąty z nami grupa Mars Volta, This Apparatus Must Be Unearthed. On Earth niesamowicie nieziemsko gra Mars Volta.

Oto właśnie grupa Mars Volta osiadła sobie na miejscu 15. 14 natomiast jest to piosenka wykonawców na literę S. Ja zacząłem listę od tego, że zaprezentowałem bodajże cztery grupy, czy też wykonawców, którzy zaczynają swoją nazwę na S i którzy pechowo niestety cały czas utrzymują się w poczekalni albo też wypadli do niej i nie mogą wejść z powrotem. Ta grupa, którą słyszycie teraz, takiego pecha na szczęście nie ma. Nazywa się ona Simply Red i śpiewa utwór Fake. Debiut na miejscu 14.

słowem zaczynającym się na literę S. Również udowodni to grupa, którą usłyszycie za chwilę. Ona debiutowała w zeszłym tygodniu na miejscu 20, a dzisiaj po raz drugi na liście 7 oczek w górę na 13. 7 pomarańcze. Cóż za magia liczb. Grupa 7 na miejscu 13.

Pomarańcze, grupa 7, dzisiaj miejsce 13. Pamiętajcie, jedźcie ostrożnie, jedzcie także ostrożnie. Czasami w tych pomarańczach może się zdarzyć jakiś odłamek, nie wiem, narzędzia służącego do zbierania pomarańczy. Dobra, nie będę się tutaj wymądrzał. Nie znam się zupełnie na ogrodnictwie, sadownictwie, rolnictwie, czy cóż by to było innego. A teraz kolejny dowód na to, że litera S wcale nie przynosi pecha. To jest litera S dwa razy, ponieważ na miejscu 12 debiutuje dzisiaj grupa, uwaga, Star Sailor, a nawet trzy razy Star Sailor, Silence is Easy. No dobra, wystarczy tego sycenia, to sycenia. Nasyciłem wasze głośniki literą S, koniec. Teraz miejsce 12.

Silence is Easy, grupa Star Sailor, to jest dzisiaj debiut na miejscu 12. No i powoli zbliża się godzina 22. Naukowo dowiedziono, że właśnie ta godzina jest najczęściej czasem, powiedzmy, kiedy najwięcej osób w naszej strefie tutaj czasowej po prostu zasypia i robi się taka jakaś nieprzytomna, taka ociężała i tak dalej, i tak dalej. Dobrze się stało, że wasze głosy właśnie w tym miejscu, czyli na miejscu 11, umiejscowiły piosenkę, która na pewno was poderwie. To brzmi groźnie i bardzo dobrze, że brzmi groźnie. W zeszłym tygodniu to był debiut na miejscu trzecim. Dzisiaj okazuje się, że no, może niektórzy się zreflektowali i postanowili nie głosować na ten utwór, bo zdobył on znacznie mniej głosów i dlatego też spadł. I oto właśnie miejsce 11, piosenka grupy Vader, Final Massacre.

0: I godzina 22 zbliża się już prawie, prawie, więc ja zagram jakiś dźwięk. Gdzież się on mi się tutaj podział? No, jingle Saru.
1: Tu Studencka Agencja Radiowa.

0: Polska Agencja Radiowa.
1: Słuchacie oczywiście cały czas listy przebojów Saru. Minęła godzina 22. Przed chwilą usłyszeliście piosenkę Final Massacre grupy Vader, a ja zawsze jak słyszę właśnie muzykę death metal... Oj, przepraszam, death metalową. Chyba nie obraziłem teraz nikogo z fanów Vadera, klasyfikując ten zespół do tego nurtu. No ale cóż, dobrze, pominijmy to. Ale zawsze kiedy słyszę taką muzykę, to przypomina mi się pewien dowcip muzyczny. Właśnie ze względu na to, jak tam momentami nierówno gra perkusista i basista. Dowcip ten jest następujący. Basista i perkusista spadają z okna i lecą sobie, lecą. I w pewnym momencie basista mówi: no stary, słuchaj, nareszcie razem. Może tego za bardzo nie było słychać tutaj ze względu na różne sprzęty sarowe. No cóż, zostawię sobie opowiadanie tego dowcipu na jakieś lepsze, sprzyjające warunki. No i teraz czas rozpocząć ostatnią dziesiątkę. Ostatnia dziesiątka rozpoczyna się od utworu, który no bardzo dobrze się sprawuje, bo oto właśnie awans 14 oczek w zeszłym tygodniu, po raz pierwszy na liście, dzisiaj po raz drugi, naturalną koleją rzeczy. No i z 24 na 10 Nickelback Someday.

To właśnie miejsce 10, awans z 24, Nickelback, Someday. No a ja muszę wam zdradzić i w pewien sposób was zachęcić do słuchania dalej. Zostało już tylko pół godziny, ale będzie to niesamowicie ciekawe pół godziny, gdyż znajduje się tam raz, dwa, trzy, cztery, pięć nowości. Cóż to są za nowości? Pierwszą z nich poznacie już teraz. Moby i piosenka Jam for the Ladies, czyli taka długa, długa imprezowa, w której bez przerwy coś się powtarza, w której bez przerwy coś się powtarza, w której bez przerwy coś się powtarza, w której bez przerwy...

Drogie panie, słuchajcie Mobiego, on wie, co śpiewa, raczej te jego panienki wszystkie. Dream for ladies, drzem dla panienek. Jak najbardziej. Zdrowo, dobrze wpływa na cerę. Co by tu jeszcze wymyślić? No, na pewno jeszcze na atrakcyjność i takie różne rzeczy. Dżem na pewno poprawia potencję u panów, to jestem tego pewien dokładnie. Na swoim przykładzie sprawdziłem. Marchewka także poprawia potencję, ale czasami trudno ją przymocować, zwłaszcza w chwilach większego uniesienia. No cóż, ale dosyć tej tutaj krotochwilnego nastroju na antenie nie wypada, chociaż jest już po godzinie 22, ale chyba powinienem przejść bez straty czasu do miejsca kolejnego. Piosenka na miejscu 8, raz, dwa, trzy, jutro możemy być szczęśliwi. Tydzień temu była to pozycja 7, spadek o jedno oczko, no miejmy nadzieję, że to nie jest jakieś pechowe. Po raz 5 z nami, raz, dwa, trzy.

To jest miejsce ósme, grupa raz, dwa, trzy, jutro możemy być szczęśliwi. No, dobrze by było, żebyśmy mogli być szczęśliwi już dzisiaj albo od wczoraj, ale nie można mieć wszystkiego od razu. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro, jutro, jutro. Szczęśliwa na pewno będzie... Szczęśliwi na pewno będą wszyscy fani grupy R.E.M. W zeszłym tygodniu ona widniała na miejscu 27, to już był trzeci tydzień obecności na liście i tak jakoś cienko przędła, mimo że piosenka jest straszliwie optymistyczna i wprost idealna na jesienne i takie początkowo zimowe wieczory. No i stało się, po 4 tygodniach obecności na liście, piosenka ta z 27 awansuje na 7. R.E.M. Bad Day.

To jest miejsce siódme, R.E.M. Bad Day. Mam nadzieję, że wprawiło was to w jakiś taki dobry, fajny, ciekawy nastrój. A teraz czas wprawić was w jeszcze lepszy nastrój. Trzymajcie się swoich siedzeń, ponieważ teraz nadszedł czas na trzy nowości pod rząd. Miejsce szóste, piąte i czwarte. A potem jeszcze gdzieś w tej pierwszej trójce jest także nowość, ale to wszystko jeszcze przed wami i przed nami. Póki co dopiero przy miejscu szóstym jesteśmy, a może już, i jest to grupa Mogwai, debiutuje z piosenką Haunted by a Freak.

Ja tutaj nie bez kozery nazwałem ten utwór piosenką, ponieważ właśnie tutaj w tle słychać pewien taki zmodulowany głos, ale to już jest urok utworów komponowanych przez grupę Mogwai. Hunted by a Freak, wasze głosy umieściły to na miejscu szóstym. No i przypomnę, to jest debiut dzisiaj. Kolejna piosenka, wedle mojej zapowiedzi, także będzie debiutem. Miejsce piąte. Grupa, uwaga, już mówię dokładnie. Zanim powiem nazwy, to powiem, że ich płytę nową, która jeszcze się nie ukazała, ale piosenka, którą usłyszycie zaraz, promuje tą płytę, została zrealizowana przez, wyprodukowana przez Jacka Endino, czyli człowieka, który produkował również płyty Nirwany, Mudhoney, Therapy. I co ciekawe, grupa, którą usłyszycie za chwilę, jest grupą polską. Czas zdradzić więcej szczegółów. Blue Raincoat, tak się oni nazywają. I na piątym występują z piosenką Objects in the Mirror are Closer Than They Appear. To jest tekst, który zwykle jest napisany na lusterkach wstecznych w samochodach. Takich produkcji angielskojęzycznych krajów, chyba tak powinienem powiedzieć. Bez zbytniego przedłużania, Blue Raincoat, Objects in the Mirror are Closer Than They Appear, miejsce piąte.

polska grupa Blue Raincoat. Co ma wspólnego polska grupa Blue Raincoat z Nirvaną i Therapy? Jednego producenta płyty. Zapamiętajcie tą nazwę. Możliwe, że niedługo namieszają dosyć w światku muzycznym. A może nawet w szerokim muzycznym świecie. Jeżeli wykonują całą swoją płytę w języku angielskim, no to kto wie, może będą mieli szansę zabłysnąć na światowej scenie rockowej. Blue Raincoat. To było miejsce piąte. Miejsce czwarte to jest już trzecia z obiecanych nowości. I jeszcze nie ostatnia dzisiaj. Grupa nazywa się Saturday, a ich piosenka World Action vs. World Action.

przedostatnia dzisiaj nowość, grupa Saturn Day World Action vs. World Action, to miejsce czwarte. Ona już tak się szaleńczo zbliża ku końcowi, także ja przejdę bez zwłoki do miejsca trzeciego. Jest to piosenka, która była w zeszłym tygodniu na drugim, dzisiaj po raz piąty już na liście. Jeżeli pamiętacie notowanie sprzed tygodnia, to doskonale już wiecie, że będzie to piosenka grupy POD.

To jest miejsce trzecie, spadek z drugiego, piąty raz z nami. Grupa POD, Willio. No i czas poznać ostatnią dzisiaj, najwyżej notowaną nowość. Jest to grupa, która nosi nazwę Happy Pills. Happy Pills, powtórzę jeszcze raz. No i wbrew tej anglojęzycznej nazwie śpiewa po polsku. Śpiewa o telewizji. To jest miejsce drugie dzisiaj.

To najwyżej notowana nowość. Dzisiaj miejsce drugie, Happy Pills, telewizja. Czas więc przedstawić miejsce pierwsze, czas najwyższy. Zbliża się godzina 22.30. Usłyszeliście już ponad 29 utworów poczekalnie i prawie całą listę. Zostało już tylko to jedno, jedyne, czyli to, na co wszyscy czekają. Zanim jeszcze to nastąpi, ta chwila, kiedy ja powiem i zagram, to po prostu pożegnam się. Za minione półtorej godziny dziękuję wam ja, czyli Piotr Czuko, i do usłyszenia za tydzień. Ja tymczasem zapraszam przez ów cały tydzień do głosowania ze strony internetowej SAR-u www.sarpg.gda.pl. Przez menu, tam jest link, który się po prostu nazywa Lista Przebojów. Wchodzicie na stronę do głosowania. Głosować możecie na 10, przypomnę 10 i podkreślę raz jeszcze 10 utworów. Układacie ją we własną dziesiątkę, czyli przyznajecie im miejsca od pierwszego do dziesiątego, to odpowiednio zostaje przeliczane na punkty, czyli wasze miejsce pierwsze dostaje największą ilość punktów. Potem te punkty są sumowane, wszystko trafia do naszego automatu, który nie jest automatem losującym, oj, wcale nie, tylko podliczającym głosy, i sprawiedliwie potem utwory te się plasują. No i się uplasowały się. Już teraz czas przedstawić miejsce pierwsze. Po raz piąty z nami. W zeszłym tygodniu na pierwszym, dzisiaj także. Grupa Iron Maiden, Wildest Dreams. Dobranoc.

Był już tak jak egzamin z historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o 2 bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

młode, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubi w nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stąsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle

Znowu nocny maraton, nie chcę przestać kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flakon. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludzi.